0: sobie klałam. Skaczyło w lodę.
1: Najbolší glas by nimi.
2: Kvalitný rádio je na.
1: Več polícia.
2: Več dobre glas.